Gamaraj, kajte! Čudan, ojski! Ać! Ni! Song! Ši! O! Kja je? Ać! Kamaj! Majgeri Gjakzuki! Ać! Ni! Son! Si! O! Kjaj! Ać! Jasno je. Randori!